0: językami.
1: Aniczka, to je kus. Aniczka, no to je kus. Aniczka, Aniczka.